fie su ni fie tuni hwani ani kira na e wose ekro susu peyini tamie bu difo pimsa bofo dadi ako oji amai kanewu oduma dumien obepie fie ara kwetu tiwe de meba mi edi nkomo sisi ara